Te gleszisz, te wijał, to leka panu bolał. Na te gleszisz, te wijał, to leka panu bolał. Jak latraj za nie dudzią.